0: Neta se sonsonaría por ti. ¿Quién lo diría? ¿Qué tal aquí? Neta se sonsonaría.
1: Patricia Pankrš je študirala družbo To je Hot Latino lestvica in mi smo že pri tretjem mestu tega tedna. Alejandro in Faruko, Fantazija.
2: Tretje mesto.